0: Ja, so hört sich's an, wenn Platten nicht wirklich funktionieren.
1: Strażwaniska Komsomolski. Produkcja dyskoteka Poltanosa. Drażni muzyka bolszewiki. Drożniski poszarba na zdrowie.